dużo pracować i wiele potrafić. Polska teściowa się o mnie martwić. Ona się ciągle modlić do Boga.

0: Пра мастацтва, але таксама не пакідаючы падляскае ваяводства. Што можна сказаць, што можа сказаць пра вайну? Мадэрновы арт. Адказ на гэтае пытанне прапануе міжнародная выстава Art of Remembrance, мастацтва памяці, якая адкрылася ў музеі памяці Сабіру ў Беластоку. Гэта не класічная гістарычная экспазіцыя з дакументамі, архіўнымі фотаздымкамі. Тут пра памяць гавораць мовай сучаснага мастацтва, праз відэа, гукі, інсталяцыі і эмоцыі. Пра тое, чаму варта прыйсці на выставу, распавядае каардынатар праекту Пётр Паплаўскі.
1: Наша выстава właśnie pod takim tytułem Art of Remembrance. Jest to projekt międzynarodowy, w którym zaangażowane są cztery muzea z czterech różnych krajów. Z Polski, z Francji, z Belgii i z Włoch. Muzeum Pamięci Sybiru jest jedynym polskim przedstawicielem. W każdym z muzeów przebywali artyści, po jednym na instytucję i każdy z nich przygotowywał odrębną pracę. Na koniec, dzięki współpracy poszczególnych muzeów oraz firmy Tempora, która m.in. w Muzeum Pamięci Sybiru projektowała wystawę stałą, a także Fundacji Liberation Roots Europe, powstała z tych czterech różnych prac, z czterech różnych muzeów, jedna spójna wystawa. Jest to sztuka współczesna, która w bardzo różnych podejściach interpretuje dzieje II wojny światowej z perspektywy tych miejsc, które odwiedzali artyści. Także naszym gościem był fiński artysta Juhana Moisander, który inspirując się wspomnieniami Sybiraków przygotował pracę wideograficzną. Pikatnie słyszeć w tle właśnie, tak jest, Matka, tak się ta praca nazywa.
2: Już ci Wajtuś nie uwierzy, iskiereczko mała.
1: Co ciekawe, słowo matka w języku polskim znaczy po prostu matka, tymczasem po fińsku matka znaczy podróż, co sprawia taką niezwykłą koincydencję, że jednocześnie jest to historia matek, które zostały zmuszane do podróży na nieludzką ziemię. Pana zainspirował się cytatem we wspomnieniach jednego z Sybiraków, który jest prezentowany na naszej wystawie. Ten Sybirak wspomina, że dźwięk jadącego pociągu, ten stukot kół, przypominał mu właśnie powtarzające się słowo matka. I to go tak tknęło i stąd właśnie pomysł na jego pracę. Pozostali artyści tworzyli swoje dzieła w innych muzeach.
3: Tam taki pacuk wisieć, to kto taki budował?
1: Szczur.
3: Tak, szczur.
1: Tak. To jest eksponat, który został przygotowany w Centre La Coupole w północnej Francji przez artystkę z Irlandii Północnej, panią Gail Ritchie. Badając archiwa tego muzeum, natknęła się nie tylko na historię II wojny światowej, bo jest to miejsce, gdzie planowano instalację rakiet V2, którymi Niemcy chcieli bombardować Wielką Brytanię. Program V2 był prowadzony przez Wernera von Brauna, niemieckiego naukowca, który potem trafił do Stanów Zjednoczonych i był jednym z ojców amerykańskiego programu kosmicznego. To zwierzę, które właśnie jest prezentowane na wystawie, jest to odlew, który ma upamiętnić właśnie taką pierwszą zwierzęcą postać, która wyruszyła w podróż kosmiczną z francuskiej misji kosmicznej. Wiemy, że zwierzęta jako pierwsze ruszały w kosmos i właśnie artystka zainspirowana tymi zbiorami z tego muzeum postanowiła upamiętnić oprócz właśnie ofiar ludzkich, także i też inne ofiary wojenne, a także i powojenne, które są związane, można powiedzieć, nie bezpośrednio, ale w takiej właśnie artystycznej paraboli z historią II wojny światowej.
3: Ale pełno takich pocuków baczyli i tych, kto był silny w Sybir.
1: No tak, ale to akurat nie ma związku z historią Sybiraków, chociaż może tak być interpretowane jak najbardziej, bo to w prezentacji tej wystawy chodzi właśnie o to, by pozwolić na interpretację swobodną wszystkim odbiorcom.
3: I spiał je uczyć akurat na fonie fotozdymka, gdzie malinkie samorobne krzyżyki stoją dla korzeni drewa, gdzie zresztą chowali ludzi, którzy nie dożywali podczas ssylek. На выставе таксама можам забачыць плыты, якія нарызаны ў такім хаатычным парадку, на якім бачны выявы людзей, дамоў, што гэта значыць.
1: To są zdjęcia, które zostały przygotowane przez artystkę z Niemiec, panią Rebekę Bauer, która pracowała w Muzeum Paralup w północnych Włoszech. To muzeum zajmuje się upamiętnieniem losów włoskich partyzantów, którzy walczyli przeciwko Niemcom i faszystowskim Włochom. Na podstawie ich wspomnień oraz fotografii z różnych spotkań tych ludzi, głównie powojennych, co ciekawe, stworzyła ona pewnego rodzaju takie dzieło pokazujące, jak pamięć po wojnie u tych ludzi była przekazywana na kolejne pokolenia. Czyli to, jak zapamiętali wojnę, powodowało, że spotykali się na tych spotkaniach, robili sobie zdjęcia i ona te zdjęcia wykorzystała jako bazę do tych fotografii, żeby pokazać, że po wojnie ўзрушала памяць о войне.
3: А вось гэтыя малюнкі, што на сцяне, дзе паказаны як бы чалавечыя клеткі, напэўна, ці то ядры.
1: То са структуры, которые прыпамінаюць трохе ядра камуркове, можна так павідзець. І ёсць то теж дзе ў артысткі północноірландскай пані Гейл Річі, ktora заінспіравана была рознага родзаю формамі таго родзаю, вашні камуркавымі, але і теж обок них стоі круча яйко в гнездзе. І ёсць то навязанне вашні до яйка яко сімболу жыця, сімболу прэтрвання. Przy tym jajku stoi też kruk, który jest taksydermizowany. Jest to zwierzę, które spogląda w stronę tego jajka i jest to jej własna interpretacja mitu z kultury gaelickiej, kultur, która zamieszkiwa

0: Радио Рация.
1: Рация. Архивы Белорусского радио Рация представляют.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: Радио Рация запрошает на репортаж.
4: Усім сябрам з 3 Г. Так. Już przy pani nagrałem, widziała pani?
5: I nie, tu, tu, tu, tylko normalnie, jakbyś mówiła. Nie.
6: A wy sobie nawet możecie 4 razy nagrać to wszystko i później mi powiecie, która wersja wyszła. Najlepiej, tylko czekajcie, klasne.
7: A kto mam pierwszy
6: raz? Miał się do czego odnieść.
8: Ja się troszeczkę oddalę, żeby cię nie zagłuszyć, bo...
6: Nie, nie, nie,
8: mam jakoś zacząć. Pan to wszystko...
5: Tak,
8: to dobrze.
9: U swojej profesjonalnej pracy robię to jeszcze mnie podoba. Jest żurnalistem, jaki czyta nowiny, a tak samo hukaczom, tak zwanym radiowcem. No i mają tam niejaki, a inszy ja zaciekawleni, jak ja już nie dają mnie przybytków, ale szmat mnie dają radości, tak można skazać. Kiedy ich robię, mój nastrój podnosi się bardzo mocno.

0: Proletariat RF Braga. Sytuacja może nie usim wiadoma, ja nawet tym, kto pobywał na basowiszcza. Zdajca w 97 rodzie wystupał hurt Proletariat. Tak samo, ty ja czasy dawoli wiadomy rock punk hurtu polszczy, ale grupa RF Braga wystupała u Wopratcy u taki aranżowy koler, sztany harodnika można skazać. Pomniu, trzy, może cztery gady później, ja sustrajał komandu Proletariatu w Warszawie, jaka wystupała u takojże samej Wopratcy. I kiedy ja zapytał się Oleja, ci upłył na chyta, miał wystup na basowiszcze, on kazał, że to tak. Że to jedyny pobaczyli na basowiszcze grupę, jaka ich raz była apranuta u chyty sposób, i one chyta prosto uzięli. No i nie wiedział ci zaraz, jak to odbywajca, ale ja pomniu, że to kaliści za usiody pażarniki lili wadoj u publiku, kali była taka wielka spioka i to było fajne. Można skazać, to jeszcze nie idzie tak do 2005 roku zjaulali się zaprawdy suczasne białoruskie kulturne, a nie jakie prejawy. Pośle basowiszcza zastało się na tej rok muzycy i ta suczasność skończyła się. Ja myślę, że temu zaraz kryzys taki wielki, że muzyka, jaka prezentuje się na scenie, to nie muzyka młodej Białorusi, tylko muzyka świadomych Białorusów i nieciekawa dla młodzi prosto tu przyjeżdżać.
1: A w ogóle ten kryzys nastaną jeszcze i bać. Tak?
0: Woś tamu, ten festiwal może mnie podobać, mnie 42 zaraz budzi. I mnie ta muzyka naprawdę podoba, to wszystko jest cool, ale zaduma basowiszcza nie była woś takoj. To było pokazywać, że białoruska kultura tak sama ma swój współczesny adresak i tu my na basowiszcza pokazywałem to, czym zaraz ciekawić samolać, ale na białoruskiej mowie. Kap niech to śpiewał po rosyjsku, przy końcu minułego stachodzia, to było prosto niezrozumiałe na basowiszcza. Kap organizator poczuł takoj, że samy lepszy hurt, jaki u Londa nie śpiewaje za wielkie je groszy, chce do was przyjechać na basowiszcza i pośpiewać po rosyjsku. Skazali, to niechaj on jedzie, gdzie chce, ale do nas na pewno nie będzie zaproszony. A tu już nie kilka wystupów rosyjskomownych odbyło się, no bo dla mnie to już to uwieś czas festiwal odbiłarusizuje, co nie wiedział nawet, jak to nazwać. Ja pamiętam w 2003 chodzie, jak Nejra Dubel pierwszy nie ujechał na basowiszcza. My skazali, nie będzie bolszości pieśń po białorusku, to nie przyjeżdżajcie. Pierakłali, zaśpiewali po białorusku.

0: Reportaż Uli Szubzdy i Jurki Leszczyńska. Zapis pamięci. U reportaży prochuczali wykazwani Jaosia Broł. Fragmenty pieradacz, jaki je stwarał Łukasz Ciepaniuk, a tak samo archiwne zapisy z jego udziałem.
1: DJ Zony. DJ Zona. Białoruska i Radio Racja Białystok.

Przyczyny jej oczy. Czuję oki na czynczy. Czuję oki na czynczy. Czuję oki na czynczy. Czuję oki na czynczy. Czuję oki na czynczy. Czuję oki na czynczy. Czuję oki na czynczy.